0: Nowe gramy w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: raz. Choć ty
1: już nie zabierz. To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się Pi...

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie, godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Samolot linii Delta Airlines numer 251, zmierzający do Bostonu, został przekierowany do portu w Porto z powodu usterki mechanicznej i wystąpienia dymu na pokładzie. Część pasażerów wymagała pomocy medycznej. W związku z nieplanowanym lądowaniem ruch lotniczy nad miastem został wstrzymany na kilkadziesiąt minut. W przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze, zdobywając 36,38% głosów. Monika Piątkowska zajęła drugie miejsce z wynikiem 29,91%. Druga tura wyborów zaplanowana jest na 11 października. Wybory doszły do skutku w wyniku odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem zarządza Stanisław Kracik. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na zróżnicowane warunki w całym kraju. Na północy Polski, w Szczecinie, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Gdańsku oraz Gorzowie odnotowano lekki deszcz i temperatury w granicach 9 do 11 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują wartości od 9 do 11 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, panuje chłodniejsza aura z temperaturą 6 stopni Celsjusza. Z kolei na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 5 stopni przy opadach deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

Dzień dobry, ja już zdążyłem się oparzyć i oblać pierwszą poranną kawą. Nie wiem jak u was, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Na pewno będzie dobrze muzycznie. O poranku w moje Radio 24. Maciek Chorzowski, dzień dobry, dzień dobry.

Czy za wami już są poranne zawody pod hasłem kto pierwszy do łazienki? Najbardziej współczuję takim podobnym do mnie, którzy mają w domu kilka pań w różnym wieku i ta kolejka do łazienki to się potrafi tak wydłużyć, łomatko. No cóż, może się jednak mężczyźni, drodzy, dopchamy. To jest moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Łany, granica województwa Strzelce Opolskie w kierunku Wrocławia i Katowic, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Choroszcz-Porosły prace budowlane związane z trasą S19 powodują zwężenie do jednej jezdni oraz ruch dwukierunkowy. Prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę i obowiązuje zakaz wyprzedzania. Na drodze krajowej Duka 11 między Rogoźnem a Garbatką uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym wymuszają ograniczenie prędkości oraz postój przed przejazdem. Utrudnienia mogą potrwać do 30 września 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

To moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

obozy u nas, jedni piją kawę z mlekiem, drugi piją tylko i wyłącznie czarną. Ja jestem w tym obozie drugim, ale nie będę sobie robił żartów z tych, którzy z jakiegoś mi zupełnie nieznanego powodu leją do kawy mleko. Albo dosypują jeszcze nie wiadomo czego. No, zależy co się lubi. Wam polecam waszą ulubioną kawę oraz muzykę w moim Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1027 hektopaskali. Na północy Polski odnotowujemy zróżnicowane warunki. W Szczecinie termometr pokazuje 12 stopni przy dość silnym wietrze, natomiast w Gdańsku mamy 9 stopni i lekki deszcz. W centralnej części kraju w Poznaniu temperatura wynosi 11 stopni, a w Gorzowie 10 przy opadach deszczu. Południowe i wschodnie regiony są chłodniejsze. W Krakowie termometr wskazuje 7 stopni, w Rzeszowie 6, natomiast w Suwałkach mamy 7 stopni oraz lekki deszcz.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Samolot linii Delta Airlines numer 251, zmierzający do Bostonu, został przekierowany do portu w Porto z powodu usterki mechanicznej i wystąpienia dymu na pokładzie. Część pasażerów wymagała pomocy medycznej. W związku z nieplanowanym lądowaniem ruch lotniczy nad miastem został wstrzymany na kilkadziesiąt minut. W przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze, zdobywając 36,38% głosów. Monika Piątkowska zajęła drugie miejsce z wynikiem 29,91%. Druga tura wyborów zaplanowana jest na 11 października. Wybory doszły do skutku w wyniku odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem zarządza Stanisław Kracik. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1027 hektopaskali. Na północy Polski odnotowujemy zróżnicowane warunki. W Szczecinie termometr pokazuje 12 stopni przy dość silnym wietrze, natomiast w Gdańsku mamy 9 stopni i lekki deszcz. W centralnej części kraju w Poznaniu temperatura wynosi 11 stopni, a w Gorzowie 10 przy opadach deszczu. Południowe i wschodnie regiony są chłodniejsze. W Krakowie termometr wskazuje 7 stopni, w Rzeszowie 6, natomiast w Suwałkach mamy 7 stopni oraz lekki deszcz.

0: Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 7, ja jestem z wami do 10 i do 10 naprawdę solidna porcja energetycznej muzyki na dobry początek dnia.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jeśli przez ostatnie 2 miesiące twoja poranna trasa do pracy była całkiem przyjemna, mamy wiadomość. Właśnie się skończyło. Szkoły ruszyły, ulice znowu są pełne, a dojazd magicznym sposobem stał się dłuższy. Nie mamy wpływu na korki, ale możemy przynajmniej zadbać o to, czego słuchasz po drodze. Moje Radio 24. Dobrej drogi i spokojnego poranka.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto jezdnię lewą w kierunku Berlina. Ruch został przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą i obowiązują ograniczenia prędkości. Na drodze ekspresowej S1 w kierunku Żywca lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub jeden z pasów ruchu, lewy bądź prawy. Na drodze 5R, na odcinku Tka-5 Jelenia Góra, Jakuszyce, obowiązują ograniczenia prędkości na dojazdach do obiektu mostowego. Od strony Jeleniej Góry do 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

kubek z napisem, mam taki za dużo pracy, że nie wiem, w co mam ręce włożyć, w związku z tym nie zaczynam niczego. Czy też macie takie poranne kubki z motywującymi teoretycznie hasłami, które powinny pobudzać do działania, a nie pobudzają? Jakie są wasze ulubione napisy na naczyniach? Dajcie znać w moje Radio 24.

większych firmach, żeby nie powiedzieć korpo, zdarza się takie coś, co wymaga śledztwa, porannego śledztwa w kuchni. Przychodzisz do pracy, wkładasz sobie śniadanie do lodóweczki, zjem za godzinkę albo jogurt. Wracasz i nie ma ani jogurtu, ani kanapeczki, ani nawet tego kawałka sera. Tutaj potrzebny jest chyba biuro mail.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowujemy 9 stopni Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 12 stopni przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu, temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. W Gorzowie mamy 10 stopni i lekki deszcz. Na południu Polski panuje chłodniejsza aura. We Wrocławiu termometry pokazują 8 stopni, w Krakowie 7, a w Rzeszowie 6 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz w Suwałkach temperatura wynosi od 7 do 9 stopni przy lekkim deszczu.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego na Forum Narodów Zjednoczonych, wskazując na brak odniesienia do sytuacji na Ukrainie. Szef MSZ ocenił różnicę między polityką prezydenta a stanowiskiem rządu jako niekorzystne i stanowiące złamanie konstytucji. Radosław Sikorski zaznaczył również, że trwa rosyjska kampania dezinformacyjna wymierzona w Ukraińców oraz Unię Europejską, podkreślając jednocześnie dążenie Polski do uzyskania stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul zdecydował się na nawiązanie rozmów z Rosją i spotkanie z Siergiejem Ławrowem w celu ponownego otwarcia kanałów komunikacji. Jako przyczyny tej decyzji minister wskazał incydent z dronami na lotnisku w Lipsku oraz prośby państw globalnego południa dotyczące eksportu zboża. Wadephul podkreślił, że Niemcy kierują się własnymi interesami i chcą brać aktywny udział w rozmowach o przyszłości Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce obecnie odnotowujemy temperatury w granicach od 6 do 11 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Szczecinie i Gdańsku, termometry wskazują odpowiednio 11 i 9 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi od 8 do 11 stopni, przy czym w stolicy występuje lekki deszcz. Na południu Polski panuje sucha aura, a w Krakowie i Wrocławiu termometry pokazują 8 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę w kraju zarejestrowano obecnie w Rzeszowie, gdzie odnotowano 6 stopni Celsjusza.

Moje Radio 24, minęła godzina 8. Wstajemy, a niektórzy to już pewnie siedzą w samochodzie i modlą się o to, żeby nie było korka, o ile w nim nie stoicie właśnie. Jeśli stoicie, dajcie głośniej.

W zasadzie to ja tylko teraz tak na chwileczkę. Chciałem wam serdecznie podziękować za to, że wybraliście moje radio 24 Rado na towarzysza o tej porze. Polski język, trudny język. W każdym razie bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam do 10:00.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między Porusocin a węzłem Swarożyn, prowadzone są prace remontowe w kierunku Gdańska. Ruch przełożony jest na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na węźle Stanisław zamknięta jest łącznica zjazdowa z kierunku Łódź na Czerp. Na drodze ekspresowej S7, na obwodnicy Jędrzejowa, trwa odnowa oznakowania poziomego. Prace przebiegają szybko, jednak mogą wystąpić utrudnienia spowodowane zajęciem pasów ruchu. Na drodze krajowej K63, na odcinku Radzyń Podlaski – Sławatycze, zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w Moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wrzesień oznacza powrót do normalnego rytmu. Szkoła, praca, obowiązki, kalendarze znowu zaczynają się zapełniać i nagle okazuje się, że wakacyjne zrobię to później, właśnie zmieniło

Zdarza się, że poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi sobie w obiad. W Polsce mamy przyjęty zwyczaj obiado-kolacji, ale śniadania obiadów jeszcze nie widziałem.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu, natomiast w Szczecinie jest 11 stopni i wieje dość silny wiatr. W centralnej części kraju, w Poznaniu, termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. Na południu panuje sucha pogoda, w Krakowie i Wrocławiu mamy 8 stopni, a w Rzeszowie odnotowano 6 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 8 stopni.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego na Forum Narodów Zjednoczonych, wskazując na brak odniesienia do sytuacji na Ukrainie. Szef MSZ ocenił różnice między polityką prezydenta a stanowiskiem rządu jako niekorzystne i stanowiące złamanie konstytucji. Radosław Sikorski zaznaczył również, że trwa rosyjska kampania dezinformacyjna wymierzona w Ukraińców oraz Unię Europejską, podkreślając jednocześnie dążenie Polski do uzyskania stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul zdecydował się na nawiązanie rozmów z Rosją i spotkanie z Siergiejem Ławrowem w celu ponownego otwarcia kanałów komunikacji. Jako przyczyny tej decyzji minister wskazał incydent z dronami na lotnisku w Lipsku oraz prośby państw globalnego południa dotyczące eksportu zboża. Wadephul podkreślił, że Niemcy kierują się własnymi interesami i chcą brać aktywny udział w rozmowach o przyszłości Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie suche warunki. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi między 11 a 12 stopniami Celsjusza. W Poznaniu termometry wskazują 12 stopni, natomiast w Warszawie 11 stopni. Na południu kraju, w Krakowie, odnotowano 9 stopni, podczas gdy w Rzeszowie i Suwałkach temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza. We Wrocławiu aktualnie jest 10 stopni.

A może by tak bułka z awokado, albo łosoś, jeszcze sałata i pomidorki koktajlowe, albo może w drugą stronę, tylko i wyłącznie białko. Jak ja tak popatrzę na tego Instagrama i na te zdrowe śniadania, dziwne to. Mnie to czasami rano najbardziej się chce zjeść parówkę.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A2 na odcinku między węzłem Sługocin a węzłem Modła trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową. Na drodze ekspresowej S12 na odcinku od węzła Lublin-Felin do węzła Świdnik trwają prace remontowe. Ruch w obu kierunkach jest kierowany jezdnią północną. Dodatkowo na drodze krajowej D63 na odcinku Radzyń-Podlaski, Sławatycze, zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Od 11 do 12 największe światowe rockowe przeboje. Power Godzina w Moje Radio 24. Włącz koniecznie.

czasami poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Śniadanio, obiad. Taka poranna obiadokolacja. Dziwna sprawa, bo raczej w Polsce

niepraktykowana, chociaż bardzo częsta. No, można to zastąpić i zjeść coś rano na mieście. Znacie dobre miejsca na śniadanie w waszych miastach? Napiszcie nam na Facebooku. Chętnie skorzystamy.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy i zachodzie, w okolicach Szczecina oraz Poznania, termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. W Warszawie temperatura wynosi 11 stopni. W południowej części Polski odnotowujemy 9 stopni Celsjusza, natomiast na wschodnim krańcu kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatury wynoszą 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1028 hektopaskali.

0: jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rock.
1: Godzina codziennie po 22:00.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
1: Reklama.
3: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

Dzień dobry. Oto najnowszy serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Europą wstrząsają ekstremalne temperatury związane z zjawiskiem El Niño, które bije rekordy wszechczasów. Podczas gdy w Polsce rozpoczęła się jesień, eksperci ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami zmian klimatycznych. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność na drogach, uwzględniając ryzyko związane z przymrozkami i gwałtownymi zmianami pogody. W wiadomościach międzynarodowych donosimy o incydencie w cieśninie Ormus przed 2 tygodni. 8 amerykańskich Marines zostało rannych podczas ataku. Pentagon początkowo nie ujawnił szczegółów zdarzenia, jednak według ustaleń urzędników poszkodowani żołnierzy doznali zatrucia dymem oraz objawów wstrząsu mózgu, lecz udało się ich powrócić do służby. Media informują o narastających niejasnościach oraz zmianach w raportach dotyczących strat osobowych w trwającym konflikcie. Obecnie potwierdzono śmierć 19 amerykańskich żołnierzy, natomiast liczba rannych została niedawno zaktualizowana i wzrosła do 38 osób. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suchą aurę przy średnim ciśnieniu wynoszącym 1028 hektopaskali. Na północnym zachodzie oraz w centrum Polski temperatury oscylują między 13 a 14 stopniami Celsjusza. W południowej części kraju termometry wskazują około 11 stopni, natomiast na północnym wschodzie odnotowano najchłodniejsze warunki z temperaturą 10 stopni Celsjusza.

Ech, nie lubię poniedziałków, tak się utarło, tak się mówi, a może ten poniedziałek wcale nie będzie taki zły. Tu moje Radio 24, jest po 10:00.

0: słuchasz nas w pracy, pokaż nam swoje stanowisko dowodzenia. Wrzuć fotkę, oznacz nas na Instagramie, a my pozdrowimy cię na antenie. Moje Radio 24, jesteśmy w kontakcie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w mojej Radio 24 jest właśnie taka.

0: Hubi Himmelja Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Nie lubisz gadać do telefonu, my to rozumiemy. Dlatego zamiast dzwonić na naszą taśmę pod 22 602 0068, możesz po prostu wejść na moje radio24.pl i kliknąć to, co chcesz usłyszeć. Ty zamawiasz, my gramy. Twoje dedykacje, pozdrowienia i muzyczne życzenia codziennie od 13 do 16 w moim Radiu 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Siedzisz w pracy i nie możesz rozmawiać przez telefon? Spokojnie, nikt nie musi wiedzieć. Wejdź po cichu na moje radio24.pl, znajdź piosenkę dla ekipy z biura, dodaj parę słów pozdrowień i kliknij wybierz. Za chwilę poleci na antenie. Pasmo życzeń codziennie od 13 do 16. Steruj nami prosto z przeglądarki albo z telefonu.

0: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto najnowszy serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Europą wstrząsają ekstremalne temperatury związane z zjawiskiem El Niño, które bije rekordy wszechczasów. Podczas gdy w Polsce rozpoczęła się jesień, eksperci ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami zmian klimatycznych. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność na drogach, uwzględniając ryzyko związane z przymrozkami i gwałtownymi zmianami pogody. W wiadomościach międzynarodowych donosimy o incydencie w cieśninie Ormus przed 2 tygodni. 8 amerykańskich Marines zostało rannych podczas ataku. Pentagon początkowo nie ujawnił szczegółów zdarzenia, jednak według ustaleń urzędników poszkodowani żołnierzy doznali zatrucia dymem oraz objawów wstrząsu mózgu, lecz udało się ich powrócić do służby. Media informują o narastających niejasnościach oraz zmianach w raportach dotyczących strat osobowych w trwającym konflikcie. Obecnie potwierdzono śmierć 19 amerykańskich żołnierzy, natomiast liczba rannych została niedawno zaktualizowana i wzrosła do 38 osób. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy umiarkowanym lub słabym wietrze. Na północy, w Szczecinie i Poznaniu, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. W Warszawie odnotowano 13 stopni, natomiast w Gdańsku, Wrocławiu i Gorzowie temperatura wynosi 12 stopni. W południowej części kraju, w Krakowie oraz we wschodnim Rzeszowie jest 11 stopni Celsjusza, a w Suwałkach termometry wskazują 10 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1028 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Sytuacja bezpieczeństwa w Europie budzi niepokój Polaków. Według najnowszego sondażu Instytutu Badania i Opinii Społecznych dla Radia Z, około 70% mieszkańców Polski wyraża obawy przed możliwą zbrojną prowokacją ze strony Rosji. W porównaniu do badania przeprowadzonego w lipcu 2026 roku, liczba osób deklarujących strach przed rosyjskim incydentem zbrojnym wzrosła o ponad 8 punktów procentowych. Wyniki ankiety wskazują na różnorodność poziomu niepokoju wśród wyborców różnych ugrupowań politycznych, przy czym najwyższy odsetek deklarujących obawy notuje się wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Sytuacja humanitarna w miejscowości Oleskach jest określana jako krytyczna. Mieszkańcy jedzą tam tylko jeden posiłek dziennie, opierając się na cukinii uprawianej przy blokach i chwastach. Rosyjskie siły okupacyjne przejęły zapasy żywności i blokują dostawy pomocy humanitarnej, co przyczynia się do tragicznych warunków życia cywilu. Władze Ukrainy apelują o pilną ewakuację oraz dopuszczenie transportów z pomocą medyczną i żywnościową, wskazując na brak podstawowej infrastruktury i drastycznie pogarszające się sytuacje osób pozostających w strefie walk. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panuje sucha aura, przy ciśnieniu wynoszącym 1028 hektopaskali. Na północnym wybrzeżu, w Gdańsku, termometry wskazują 15 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnej części Polski, w okolicach Warszawy i Poznania, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. Z kolei na południu, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowujemy 14 stopni Celsjusza. Na wschodnich krańcach kraju, w Suwałkach oraz Rzeszowie, termometry pokazują od 13 do 14 stopni przy słabszym wietrze.

Minęło południe, słuchasz moje Radio 24. No nie będzie ani prognozy pogody dla rybaków, ani stanu Bugu na jakimś tam wodowskazie. Będzie za to godzina tylko i wyłącznie polskich przebojów. Zapraszam serdecznie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Sytuacja bezpieczeństwa w Europie budzi niepokój Polaków. Według najnowszego sondażu Instytutu Badania i Opinii Społecznych dla Radia Z, około 70% mieszkańców Polski wyraża obawy przed możliwą zbrojną prowokacją ze strony Rosji. W porównaniu do badania przeprowadzonego w lipcu 2026 roku, liczba osób deklarujących strach przed rosyjskim incydentem zbrojnym wzrosła o ponad 8 punktów procentowych. Wyniki ankiety wskazują na różnorodność poziomu niepokoju wśród wyborców różnych ugrupowań politycznych, przy czym najwyższy odsetek deklarujących obawy notuje się wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Sytuacja humanitarna w miejscowości Oleskach jest określana jako krytyczna. Mieszkańcy jedzą tam tylko jeden posiłek dziennie, opierając się na cukinii uprawianej przy blokach i chwastach. Rosyjskie siły okupacyjne przejęły zapasy żywności i blokują dostawy pomocy humanitarnej, co przyczynia się do tragicznych warunków życia cywilu. Władze Ukrainy apelują o pilną ewakuację oraz dopuszczenie transportów z pomocą medyczną i żywnościową, wskazując na brak podstawowej infrastruktury i drastycznie pogarszające się sytuacje osób pozostających w strefie walk. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się suche warunki. Na północy termometry w Szczecinie wskazują 19 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku odnotowujemy 17 stopni przy dość silnym wietrze. W centralnej części Polski temperatura wynosi 18 stopni. Na południu, w Krakowie i Wrocławiu, odnotowujemy 17 stopni Celsjusza. Z kolei na wschodniej części kraju termometry pokazują między 15 a 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1027 hektopaskali.

0: Minęła godzina 13, a to oznacza, że przyszedł czas na wasze pozdrowienia i dedykacje w moje Radio 24. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, 22 602 0068. Tam się zgłosi automat, można sobie nagrać to, co się chce powiedzieć, dobrać do tego piosenkę, a ja, zostając z wami do 16, postaram się, żeby ona pojawiła się na antenie tak szybko, jak się da. Maciek Chorzowski, zapraszam.
1: Mówi?

codziennie od 22 nie gadamy, tylko gramy. I to gramy mocno. Rok, godzina. Zapraszam serdecznie. My nie gadamy, gadał będzie trochę chyba Skiba, tylko jeśli już, no bo on właściwie to nie śpiewał, tylko gadał. Co i Kazikowi się zdarzało. I Big Cyca, i Kult usłyszycie na pewno. Zapraszam na 22.

0: ślubu życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w moje Radio 24.

co godzinę mamy dla Was specjalne sloty życzeniowe. Co zagra? To zależy tylko od Was. Dzwońcie na 22 602 0068 albo korzystajcie z nowej wyszukiwarki na naszej stronie mojeradio24.pl. Wejdź, wpisz tytuł, dodaj dedykację i słuchaj mojego Radia 24 od poniedziałku do

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Masz dwie drogi. Albo wykręcasz 22 602 0068 i nagrywasz się na nasz sekretariat, albo wchodzisz na stronę mojeradio24.pl i wyklikujesz kawałek w minutę. Efekt od poniedziałku do soboty między 13 a 16 to ty decydujesz, co zagra w moim Radiu 24. Wpadaj na stronę i przejmij antenę.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Węgierski premier Peter Magyar może zostać oskarżony o kradzież w związku z incydentem z czerwca 2024 roku, kiedy to odebrał telefon nagrywającemu go mężczyźnie i wyrzucił urządzenie do rzeki. Parlament węgierski przegłosował uchylenie jego immunitetu, co umożliwiło prokuraturze podjęcie czynności karnych. Podczas tej samej sesji odebrano również immunitety dwóm byłym ministrom rządu Viktora Orbana, podejrzewanym o korupcję i przestępstwa finansowe. W Niemczech Rada Miasta Heidenau zdecydowała o zakończeniu instalowania tablic upamiętniających żydowskie ofiary II wojny światowej. Decyzję podjęli radni partii AID oraz kilku przedstawicieli ugrupowania CDU. Działanie to spotkało się z krytyką ze strony mianowicie ambasadora Izraela w Niemczech oraz lokalnych polityków, którzy potępili decyzję jako uderzenie w kulturę pamięci. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. W Szczecinie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 21 stopni Celsjusza, natomiast w Suwałkach termometr wskazuje 17 stopni. W pozostałych regionach Polski, w tym w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, temperatura oscyluje w granicach 19 do 20 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie odnotowano dość silny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1027 hektopaskali.

Minęła godzina 14 w moje Radio 24, cały czas pod numerem telefonu 602-0068, kierunkowy do Warszawy 22. Czekamy na wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. 22 602 0068.

Codziennie od 7 do 9 po południu zawieramy Was w muzyczną oraz słowną podróż nad Mazowszem. Małe miejscowości, te trochę większe i całkiem spore miasta. Z perspektywy drona, z historią, z ciekawostkami, z legendami. Włącz, posłuchaj, zostań z nami.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz
3: moje Radio 24.

Uwielbiam te nowe modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

Między 13 a 16 oddajemy Ci pełną kontrolę nad konsoletą. Wchodzisz na mojeradio24.pl, szukasz ulubionego utworu i gotowe. Wpada prosto do naszej kolejki. Dodaj do tego parę słów dla bliskich albo ekipy z pracy. Zobacz, jakie proste to jest na naszej stronie.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Możesz zadzwonić na naszą automatyczną sekretarkę pod 22 602 0068 i pogadać z naszym bezdusznym botem. Ale jeśli wolisz klawiaturę, odpal moje radio24.pl. Nowy interfejs zamawiania piosenek śmiga szybciej niż redakcja bota na sekretarce. Wybierz kawałek, dodaj dedykację i słuchaj nas między 13 a 16.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie. Godzina. Po 22. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Przemysław Czarnek oraz Marcin Chorała zabrali głos w sieci w sprawie wyników Michała Drewnickiego w krakowskich wyborach prezydenckich i sytuacji prawicy. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki zajął trzecie miejsce, zdobywając 17,5% głosów, co uniemożliwiło mu awans do drugiej tury. Do walki o urząd prezydenta Krakowa zakwalifikowali się Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. W centrum Białego Stoku trwa akcja gaszenia pożaru dachu w nowo budowanym budynku przy ulicy Sienkiewicza. Pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, jednak działania strażackie mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Do tej pory nie stwierdzono żadnych osób poszkodowanych, a przyczyna zdarzenia pozostaje nieznana. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 20 oraz 22 stopnie. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda z temperaturą około 20 stopni Celsjusza, natomiast w Suwałkach odnotowano obecnie 18 stopni.

To moje Radio 24. Została wam tylko ostatnia godzina na to, żeby, moi drodzy, wybrać piosenkę i spowodować, aby pojawiła się na naszej antenie jeszcze dziś. Tylko od 15 do 16. Tyle czasu nam zostało. 22 602 0068.

Zmień playlistę w moim Radiu 24. Do tego was zachęcam. Wejdź na naszą stronę mojeradio24.pl, wpisz tytuł piosenki i dodaj dedykację. Słuchaj od 13 do 16. Albo po prostu zadzwoń 22 602 0068.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Nie musisz czekać, aż twój ulubiony numer pojawi się sam z siebie. Od poniedziałku do soboty, między 13 a 16, to wy układacie naszą playlistę. Skorzystaj z formularza na stronie mojeradio24.pl albo zadzwoń na 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla was i z wami.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz. Nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

od 11 do 12 w moje Radio 24 gramy naprawdę mega stadionowe hity. Choć nie tylko. Najwięksi artyści popu i rocka z całego świata. Włącz koniecznie o 11.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto aktualności na antenie Moje Radio 24. Pojawiła się propozycja zmian w systemie emerytalnym, która ma dotknąć nie tylko obywateli polskich, ale również obcokrajowców. Nowa reforma zwraca uwagę na ogromne rozpiętości w wypłacanych świadczeniach. Obecnie najwyższa emerytura w kraju wynosi 54 tysiące złotych, podczas gdy najniższa to zaledwie 2 grosze. W Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ doszło do spotkania niemieckiego ministra Johanna Wadepula z rosyjskim szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rosjanie przygotowali na tę okazję broszurę dotyczącą wydarzeń w Buczy. Maria Zacharowa opublikowała nagranie ze spotkania, komentując reakcję ministra Niemiec na ten dokument. Z kolei niemieccy dyplomaci uznali materiały rosyjskie za prowokację wpisującą się w działania propagandowe. Rozmowy potwierdziły, że stanowiska Berlina i Moskwy są bardzo odległe, a Rosja nie wykazuje obecnie chęci do negocjacji ani zakończenia działań zbrojnych. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie odnotowano temperatury między 20 a 23 stopniami Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnych i zachodnich regionach, w tym w Poznaniu, Warszawie oraz Gorzowie, panuje sucha aura z umiarkowanym wiatrem, a termometry wskazują wartości od 20 do 23 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza. Natomiast w Suwałkach jest nieco chłodniej. Odnotowano 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1026 hektopaskali.

No i zrobiła się czwarta. Ci, którzy są w pracy jeszcze przez godzinkę, no to ci mają fajnie. Tych z drugiej zmiany pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że towarzyszyć wam będzie moje Radio 23.

Każda piosenka to wspomnienia. Podziel się swoim na naszym profilu. Najciekawsze historie opowiemy na antenie. Moje Radio 24. Gramy wasze życie.

çok.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej 86 na odcinku Sosnowiec, Katowice w związku z remontem oświetlenia zamknięty jest wewnętrzny pas ruchu. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w kierunku Wrocław ze względu na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje Radio 24.

0: Spakuj głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Lech Wałęsa skomentował negatywne reakcje po umorzeniu śledztwa dotyczącego składania przez niego fałszywych zeznań. Były prezydent podkreślił, że krytykujący go osoby ośmieszczają same siebie. Wałęsa stwierdził, że zarzuty dotyczące dokumentów steczek Kiszczaka opierają się na sfałszowanych materiałach przygotowanych przez osoby działające na jego szkodę. Prokuratura uznała jednocześnie, że w latach 70. był on osobą o ograniczonej biegłości pisarczowej i nie sporządzał długich rękopisów. W Mianmie doszło do tragicznej eksplozji. Wojsko wystrzelało w stronę targowiska pełnego cywilów, co spowodowało śmierć ponad 50 osób oraz liczne rany. Niektóre źródła medialne podają jednak znacznie wyższą liczbę ofiar, mówiąc o setkach osób, które zginęły w wyniku ataku na obóz dla przesiedleńców. Wydarzenie to zostało określone przez zagraniczne media jako zbrodnia przeciwko ludzkości. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowuje się suche warunki. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu termometry wskazują od 20 do 24 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 21 stopni przy słabym wietrze. Na południu i wschodzie Polski, w Krakowie, Wrocławiu oraz Rzeszowie, odnotowano od 21 do 23 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Suwałkach termometr pokazuje 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1026 hektopaskali.

0: Jest chwilę po 17:00, wsiadamy za kółko i patrzymy prosto przed siebie, głównie na drogę. Warto czasami jednak wyłączyć coś, na co mówią tunnel vision i rozejrzeć się dookoła. Wiosna, moi drodzy, idzie wiosna, nawet po 17:00. To jest moje Radio 24.
1: Z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w pobliżu węzła Budziszów w kierunku Zgorzelec od 17 do 26 września 2026 roku zamknięte są północne łącznice. Zalecany jest objazd przez węzeł Wądroże Wielkie. Kierowcy chcący wjechać na autostradę w miejscu zamkniętej łącznicy powinni skierować się do węzła Kostomłoty i kontynuować jazdę w kierunku Jędrzychowic. Na drodze ekspresowej S10 na odcinku między węzłem Wałcz Wschód a węzłem Witankowo zamknięta jest jezdnia prawa. Ruch dwukierunkowy prowadzi się jezdnią lewą. Na drodze krajowej 94 w miejscowości Bolesławiec w okolicach stacji paliw Orlen występują ograniczone możliwości wjazdu i wyjazdu ze stacji z powodu budowy ronda. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Radio 24.

0: Mazowsze ma swój urok i my ten urok odkrywamy specjalnie dla was na antenie mojego Radia 24 codziennie od 19 do 21. Wznosimy się nad mazowieckie wsie i miasta, sprawdzamy, jaka tam kryje się historia oraz legendy, a czasami to zaskakujące. Włącz radio o 19.
1: Zapukał do drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to

kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Lech Wałęsa skomentował negatywne reakcje po umorzeniu śledztwa dotyczącego składania przez niego fałszywych zeznań. Były prezydent podkreślił, że krytykujący go osoby ośmieszczają same siebie. Wałęsa stwierdził, że zarzuty dotyczące dokumentów steczek Kiszczaka opierają się na sfałszowanych materiałach przygotowanych przez osoby działające na jego szkodę. Prokuratura uznała jednocześnie, że w latach 70. był on osobą o ograniczonej biegłości pisarczowej i nie sporządzał długich rękopisów. W Mianmie doszło do tragicznej eksplozji. Wojsko wystrzelało w stronę targowiska pełnego cywilów, co spowodowało śmierć ponad 50 osób oraz liczne rany. Niektóre źródła medialne podają jednak znacznie wyższą liczbę ofiar, mówiąc o setkach osób, które zginęły w wyniku ataku na obóz dla przesiedleńców. Wydarzenie to zostało określone przez zagraniczne media jako zbrodnia przeciwko ludzkości. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 20 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 23 stopnie. W centralnej części kraju termometry wskazują 21 stopni w Warszawie oraz 23 stopnie w Poznaniu i Gorzowie. Na południu we Wrocławiu jest 23 stopnie, a w Krakowie i Rzeszowie 21 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowano 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1026 hektopaskali.

W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Kopytkowo w Warlubie trwają prace remontowe. Kierujący w kierunku Łodzi muszą liczyć się z przełożeniem ruchu na przeciwległą jezdnię w układzie 2 plus 1. Na drodze ekspresowej z 9 na odcinku Iskrzynia Dukla obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Z kolei na autostradzie A18 między węzłami Golnicy i Krzyżowa prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę w związku z uszkodzeniem nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

codziennie po 11 wieczorem pora relaksu, ale nie do końca, nie pora na usypianie, pora na pościelowe, czyli piosenki do kochania, takie ulubione, ale też takie, które pozwolą wam się i poprzytulać, i pomyśleć, a może zrobić coś bardziej grzesznego? Zapraszam.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Zachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry, oto najnowsze wiadomości na antenie Moje Radio 24. W województwie lubelskim uruchomiono alerty dotyczące możliwego zagrożenia atakiem z powietrza. Ewakuowano przejście graniczne do Rochusk i Jagodzin w związku z niepotwierdzonymi doniesieniami o rozbiciu drona w pobliżu granic. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. W wiadomościach zagranicznych podano informacje o ucieczce z niemieckiego szpitala kobiety cierpiącej na groźną chorobę. W mediach pojawiają się apele o zachowanie dystansu. Z kolei we Francji odnotowano tysiące nadmiarowych zgonów, których przyczyny nie są związane z wirusem. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suchą aurę przy ciśnieniu 1026 hektopaskali. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Szczecin, Poznań oraz Gorzów notują 23 stopnie. W stolicy mamy 20 stopni przy słabym wietrze, natomiast we Wrocławiu termometr pokazuje 22 stopnie. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi odpowiednio 21 i 20 stopni Celsjusza, a na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 17 stopni.

Minęła siódma po południu, zatem rozpoczynamy Mazowsze w całą godzinę. Cała godzina lotu nad mazowieckimi miejscowościami, małymi, dużymi. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już także u Ciebie.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Może mam wszystko, a może już całe.

0: w 2 minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

nothing.

0: sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
1: Mazowsze w dwie minuty.
0: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki. Widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry, oto najnowsze wiadomości na antenie Moje Radio 24. W województwie lubelskim uruchomiono alerty dotyczące możliwego zagrożenia atakiem z powietrza. Ewakuowano przejście graniczne do Rochusk i Jagodzin w związku z niepotwierdzonymi doniesieniami o rozbiciu drona w pobliżu granic. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. W wiadomościach zagranicznych podano informacje o ucieczce z niemieckiego szpitala kobiety cierpiącej na groźną chorobę. W mediach pojawiają się apele o zachowanie dystansu. Z kolei we Francji odnotowano tysiące nadmiarowych zgonów, których przyczyny nie są związane z wirusem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy, w Szczecinie, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza, podczas gdy w Gdańsku termometry wskazują 17 stopni. W centralnej Polsce, w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, odnotowano 21 stopni Celsjusza. Warszawa oraz Wrocław mogą liczyć się z 19 stopniami. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazują 18 stopni, natomiast w Suwałkach odnotowano najniższą temperaturę – 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1026 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono

0: przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
1: Mazowsze? W 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już 3. świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24. Radio 24.
6: Minęła 21, w moje Radio 24 pora na historię.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festivalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: novi Hemelja Zida. Sterta ješ pod palona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

jest powodem tego, że jestem, że żyję. Wyrzucam paranoję, którą umysł kryje. Nie

jutro się wstydzisz. To jest mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę słyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję. Bez znieczulenia sam siebie strzelam. Tracę siły, czuję, że przegrywam.

świat szukał winnych. Wiem, jak zginął El.

każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty, które żyją samotnie. Każdego z nas wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty, żyją samotnie.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.